0: Mwanda tunkuta dioni. Napanelo leka bae tukupe shani shinji kama na shani ashe tunkulinga ngila kukanga kuvika doni na shanalisha apa shana. Bae leka tuninga ngili kacha. Naka panjena nae anauka na vya kilanda.
1: Na kacha bado. Ya apa nguwe na mba klaksi. Ina narikala tunkushangiri mwe au kumuku.